jest, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Mianowicie fakt, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się twarzą cyfrowej rewolucji, a potem zniknął w oparach telewizyjnego szumu. Od... I w 1987 roku w Chicago doszło do najbardziej absurdalnego włamania w historii telewizji, gdzie ktoś przebrany za tego pikselowego gościa przejął sygnał i dostał lanie gumową packą od nieznanego sprawcy, w czasie gdy widzowie myśleli, że to tylko kolejny odcinek jakiejś futurystycznej bzdury. To był czysty obłęd, bo nikt nigdy nie ustalił, kto stał za tą maską. A teraz w X-Vibe serwujemy dźwięki, które mają w sobie więcej pewności siebie niż nie jeden haker. Więc posłuchaj Ariany Grande i jej Seven Rings w

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Słuchaj, Karyna z Nowych Rumunek tutaj właśnie próbuje ogarnąć te kwiaty, co je złapałam na weselu. I tak sobie myślę, że przydałoby się coś w klimacie. Może puścić overpass graffiti Ed Sheeran w Rodziu X-Vibe?

2006 roku w Japonii wycofano z obiegu lalki Furby, bo ludzie ubzdurali sobie, że te pluszowe demony z sensorami ruchu szepczą mordercze zaklęcia w środku nocy. Totalny obłęd, bo przecież wystarczyło wyjąć baterię, żeby uciszyć ten elektroniczny bełkot. W X-Vibe serwujemy ten niepokój prosto w uszy. A teraz Wojciech Gąsowski i Tak mi źle, tylko wróć. Płyną w X-Vibe.

trzecia nad ranem to idealny czas od i przypomnieć sobie, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom wdarł się na ekrany telewizorów w Chicago, przerywając transmisję wiadomości w kompletnie absurdalny sposób. Facet w gumowej masce i okularach bełkotał coś o jakości telewizji i swoich kolegach z branży w czasie, gdy realizatorzy wyrywali sobie włosy z głowy, bo nikt nie potrafił przerwać tego pirackiego sygnału. To był czysty obłęd w czystej postaci, który do dziś zostaje nierozwiązany. I choć wygląda jak słabe kino klasy B, to wydarzyło się naprawdę w samym środku ery kabłówek. Teraz Lone Tusker i Crazy w X-Vibe, w tym rytmie, który nie daje zasnąć.

0: Wierzba.
1: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
2: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchaj, Karyna z Nowych Rumunek tutaj właśnie próbuje ogarnąć te kwiaty, co je złapałam na weselu. I tak sobie myślę, że przydałoby się coś w klimacie. Może puścić overpass graffiti Ed Sheeran w Rodziu X-Vibe?

siedzisz w mroku, a ja przypominam ci o czasach, gdy świat technologii był równie naiwny, co przerażający. Bo w 1998 roku firma Furby wypuściła na rynek te swoje włochate monstra, które rzekomo uczyły się języka. Ale Agencja Bezpieczeństwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych tak bardzo uwierzyła w ich zdolność do nagrywania tajnych rozmów, że zakazała wnoszenia ich do budynków rządowych, co jest totalnym obłędem. Bo wyobraź sobie agentów w garniturach trzęszących się przed zabawką z elektronicznymi oczami, która w każdej chwili mogła zacząć bełkotać w swoim dziwnym języku. A teraz ten beat, który zaraz usłyszysz, ma w sobie więcej emocji niż te plastikowe stwory. Więc posłuchaj Inigo Quintero i jego Si No Estás w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

214 odcinek Night Marek i znowu nie możesz spać, więc zostań ze mną w X-Vibe, gdzie w ciszy nocy przypomnę ci, że w roku 1986 ekipa filmu Poltergeist postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe były za drogie, co tłumaczy, dlaczego ten film po latach wciąż wywołuje u ciebie dreszcze, bo w sumie grałeś w horrorze, nawet o tym nie wiedząc. A teraz ten chłodny, mroczny beat ułoży się w idealny soundtrack do twoich dziwnych snów, więc nie szukaj logiki tam, gdzie jest tylko czysty obłęd, bo czas na totalny klasyk. Teraz hej i zazdrość w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 2004 roku twórcy filmu o laleczce Chucky podłożyli głos dziecka pod maszynę, żeby przerażać ludzi w marketach, a potem musieli przepraszać za traumy klientów, bo to był totalny obłęd, podobnie jak twoje życie po trzeciej rano w X-Vibe, gdzie w Nightmarek liczy się tylko beat, więc teraz Taylor Swift i Mine w X-Vibe.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi.

Wiesz, świat jest dziwnym miejscem, zwłaszcza gdy siedzisz w X-Vibe i zastanawiasz się, dlaczego w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist tak bardzo bali się o budżet, że zamiast kupować sztuczne szkielety, użyli w scenie w basenie prawdziwych ludzkich szczątków, bo były tańsze od plastikowych podróbek, co w zasadzie wyjaśnia, dlaczego ten film tak bardzo cię uwiera w żołądku, kiedy tylko na niego spojrzysz, bo niby to tylko celuloid i trochę chemii, a jednak czuję, że coś tu mocno śmierdzi trupem, więc włączamy ten bit, bo przecież nikt nie chce zostać w tym basenie dłużej niż to absolutnie konieczne. Więc słuchaj, Kanye Westa oraz Chrisa Martina w Homecoming. Niech ta melodia przegoni cienie w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi jej sposobu parzenia kawy, co smakuje jak palona opona z nutą rozpaczy. Mwaki w języku kikuju oznacza ogień, więc mam nadzieję, że ten kawałek wypali chociaż wspomnienie o tym porannym dramacie. W Radiu X Vibe Zerb i Sofie Zał. Dla Marka, od gościa, który też pije tylko z automatu.

w roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych modeli, co jest totalnym obłędem. Taki nightmarek w czasie audycji w X-Vibe smakuje najlepiej przy dźwiękach budowania połączeń między światami. Więc teraz Anita Lipnicka i Mosty w eterze X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci, jak żyć. Nie mówimy ci, na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

środku nocy, kiedy miasto powoli zdycha z nudów, w X-Vibe przypominam Ci, że świat to niezły żart. Bo w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo gumowe rekwizyty wyglądały zbyt tanio i nikt nie uznał za stosowne zapytać nieboszczyków o zgodę. Więc przez lata ekipa filmowa taplała się w wodzie z autentycznymi trupami, co tłumaczy, dlaczego ten film tak bardzo ryje beret i śmierdzi cmentarną pleśnią. A teraz, kiedy już wiesz, że każdy twój ulubiony horror ma w sobie nutkę nekrofilii, posłuchaj, jak Bob Marley i The Wailers próbują posklejać ten świat do kupy w utworze One Love, People Get Ready.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Wiesz, czasami myślę, że świat w 1986 roku oszalał, bo właśnie wtedy niejaki doktor z Japonii wpadł na pomysł, żeby stworzyć Tamagotchi, czyli małe elektroniczne stworzenie, które wymagało wiecznej atencji, a jak o nim zapomniałeś, to po prostu zdychało w twojej kieszeni, zostawiając po sobie cyfrowy trup i wyrzuty sumienia, co jest zresztą niezłą metaforą większości naszych relacji, bo w X-Vibe nikt nie będzie cię karmił ani sprzątał po tobie wirtualnych odchodów. Za to w Nightmark dostaniesz solidną dawkę bitu, który sprawi, że zapomnisz o swoich martwych cyfrowych pupilach. Więc w tej chwili Beberecha oraz Florida Georgia Line serwują Meant to Be w radiowej odsłonie X-Vibe.

Marek Zbemowa nie może przestać rozkminiać, czy to krótkie hej od kasierki było początkiem wielkiej miłości, czy tylko rutynowym protokołem, co doprowadziło go na skraj emocjonalnego wyczerpania. Więc teraz w Radiu X Vibe leci Human Being od Nico Santos, bo skoro już mamy być ludźmi, to równie dobrze możemy cierpieć z powodu bycia biologiczną jednostką, a nie tylko algorytmem. Dla Marka od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu nie możesz spać, więc pewnie szukasz czegoś, co wygryzie ci dziurę w mózgu, bo przecież cisza nocna to dla słabych, a my w X-Vibe karmimy się tym, co niepokojące. W 1982 roku pewien młody geniusz z Nintendo wpadł na pomysł, że gry powinny być trudne do bólu, więc celowo zaprogramował błąd w jednym z poziomów, który sprawiał, że postać nagle zaczynała wariować i znikać w czarnej otchłanie pikseli. Ludzie myśleli, że to klątwa, a to po prostu był chłodny, matematyczny sadyzm, jakby ktoś chciał sprawdzić, ile nerwów wytrzyma przeciętny dzieciak przed telewizorem. Życie to w sumie taki sam glitch w systemie, tylko z gorszym soundtrackiem. Niech ten rytm cię otuli, bo oto Goja i Tylko mnie kochaj w X

siedzisz tam jeszcze, więc pewnie tak jak ja nie potrafisz pogodzić się z faktem, że słońce zaraz znowu spróbuje nas oszukać swoim optymizmem. A skoro już tu tkwimy, to przypomnij sobie rok 1982, kiedy świat zachwycił się filmem Poltergeist, nie wiedząc, że ekipa użyła prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie, co sprawiło, że aktorzy autentycznie przerażeni wrzeszczeli na planie. A to jest właśnie poziom absurdu, który idealnie pasuje do tego, co dzieje się w czasie audycji. Bo życie to w gruncie rzeczy jeden wielki makabryczny bit, którego nikt z nas nie potrafi wyłączyć. Więc zanim zniknę w cieniu, odpalę ci coś, co chociaż na chwilę osłodzi ten cały cyrk. Bo teraz Kendrick Lamar i Zachary serwują Love w X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Take Care Drake'a i Rihanny w X Vibe. Wiedziałeś, że Drake zaczynał jako dziecięcy aktor w kanadyjskim serialu Degrassi? To już historia. Teraz następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Royal French Orchestra w radiu X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek Zbemowa przysłał wiadomość dla gościa w srebrnym kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, sprawiając, że kawa wylądowała na podsufitce. Więc dedykuję mu Rise and Fall, bo chociaż od tamtej pory codziennie sprawdzam czystość dachu, to wciąż czuję ten upadek formy u tamtego kierowcy w radiu X-Vibe, gdzie Craig David oraz Sting grają dla Marka, który nie zapomniał o swoim drogowym koszmarze. Szerokiej drogi bez niespodzianek. Sometimes in life you feel the fight is over.

0: słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.
1: Każdy deszcz

Najpierw była Lady, Lady, Lady, a teraz wjeżdżają Wild Ones. Typowe. Najpierw szarmanckie ukłony, a chwilę później totalny chaos w salonie. Witaj w Radio X Vibe.

0: Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.

Centurie czekaliśmy na wieczne zbawienie, a w Higher próbujemy się tylko nie zabić przy wchodzeniu na trzecie piętro bez windy. Życie to jednak niezły żart. Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

słuchajcie, dostałem przejmującą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi, bo ten w końcu zrozumiał, że gwizdanie to jedyny skuteczny sposób na przegonienie stada gołębi z balkonu. To absolutny hymn o ornitologicznej walce, która łączy pokolenia. Więc niech ten dźwięk wreszcie zaprowadzi porządek na waszym osiedlu. A teraz w radiu X-Vibe poleci Young Folks od Peter Bjorn and John dla sąsiada od Marka. Niech te ptaszysta w końcu odlecą w siną dal.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To było Dog Days Are Over w wykonaniu Florence Plus The Machine w X-Vibe. Czy wiesz, że Florence Welch nie posiada telefonu komórkowego, bo twierdzi, że to zabija jej kreatywność? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Rihanna i Sean Paul. Zostań z radiem X-Vibe.

0: But not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Radio X Vibe. Bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Jordi właśnie próbował wyjaśnić nam sens życia, ale woli uciec do Blue Savannah, gdzie przynajmniej nie trzeba udawać, że się go rozumie. Totalny obłęd, nie pytaj dlaczego. Radio X.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Ein Traum od Bose WX Vibe. Gość swoją karierę zaczynał od pracy jako pomocnik w kuchni, co tłumaczy, dlaczego tak dobrze miesza dźwięki. Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Timbaland i One Republic. Zostań w Radiu X Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Kurczę, Patryk z Zezuliny tutaj. Mam dzisiaj urodziny i tak mnie nosi, że muszę usłyszeć No To Down On Me od Jeremy i 50 Cent, bo nic innego mi nie pasuje w tym Radio X Vibe. Lecę dalej świękować. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomia przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo po tym jak wrzuciła do pralki jednego pensa, a potem dla sprawiedliwości dorzuciła tam jeszcze cały funt w monetach, bęben urządzenia ostatecznie wybuchł. I teraz w Radiu X Vibe dla Ewy od Marka leci In for a Penny, In for a Pound od Arabesk, bo przecież jak już weszliśmy w koszty naprawy, to nie ma sensu się teraz wycofywać.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Słyszałeś hit 2021 mashup od Trinix w X-Vibe? Wiedziałeś, że ten duet z Lyonu zaczynał od nagrywania coverów w piwnicy, nie mając nawet profesjonalnego sprzętu? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz wrzucamy na ruszt No Mercy. Zostań z radiem X-Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

zamknąłeś swoje uczucia w sejfie? No to gratulacje! Właśnie zepsułeś sobie życie. Teraz posłuchaj Listen to Your Heart, zanim znowu coś schrzanisz. Radio X.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

skoro nie udało się Die Young, to przynajmniej zostaw Find My Tracks in the Snow, żebyśmy wiedzieli, gdzie po ciebie wysłać ekipę sprzątającą. Totalny obłęd w Radio X-Wa.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był The King of Wishful Thinking od Go West w X-Vibe. A czy wiesz, że wokalista Peter Cox w młodości był mistrzem w skokach do wody? Następne hity dla pokolenia X, czyli czas na Abba w X-Vibe. Zostań z radiem

Skoro The Monster zjadł ci resztki godności, to Polaris chociaż wskaże drogę do najbliższego sklepu z alkoholem. Totalny obłęd, słyszysz to? Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

był Unholy w wykonaniu Sam Smith i Kim Petras w X-Vibe. Widziałeś, że Kim Petras była jedną z najmłodszych osób na świecie, która przeszła korektę płci. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Fergie i Will.im. Zostań z radiem X-Vibe. 4, 3, 2, 1.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: dostałem wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, ponieważ jego nieustanne odkurzanie o 6 rano to idealny wstęp do Kalifornii, gdzie przecież w słońcu też pewnie nikt nie daje pospać. Więc w radiu X-Vibe leci Katy Perry i Snoop Dogg w California Girls dla sąsiada od Marka.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Nowa godzina w radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Słuchaj, i Violetta z Łomży tutaj znowu próbuje wcisnąć ten obiad między spotkania, więc puść nam to nasze, no, Seduction's Theme od Seduction, żeby jakoś przetrwać w Radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

to było Ready for Myself od Nelly Furtado w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nelly zaczynała karierę jako sprzątaczka w hotelu w rodzinnym Toronto? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają The Cranberries. Zostań z radiem X-Vibe.

czwartek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Najpierw drzesz się Wake me up, a sekundę później orientujesz się, że życie to damn it. Ale spokojnie, przynajmniej nie musisz już udawać, że masz plan na cokolwiek. Radio X Vibe.

na, wciąż nie wiesz, jak się nazywasz, a teraz wjeżdża Heat of the Night, żeby ostatecznie dopalić twoje komórki mózgowe. Serio, kto układa tę playlistę? Radio X Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był End of Beginning od Joe w X-Vibe. A wiedziałeś, że gość grał w Stranger Things, zanim w ogóle pomyślał o muzyce? To następne hity dla pokolenia X, więc przygotuj się na Kerry Hilson i Timbalanda. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to w obietnicę, że projekt jest gotowany, co wywołało w biurze dość niezręczną ciszę. Więc, żeby rozładować atmosferę, dedykuję mu utwór Havana od Camili Cabello i Young Thuga, bo skoro już mowa o gotowaniu, to w radiu X-Vibe serwujemy ten hit właśnie od Marka dla jego szefa.

0: Radio Pokolenia X.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Najpierw pląsy z obcym, a potem prosta droga do piekła. No, przynajmniej nie będziesz się nudzić w tym swoim smutnym życiu. Radio X Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Urszula spiekła tutaj. Sprzątam właśnie te wszystkie graty po basenie. I tak mnie naszło na wspominki z czasów ratownictwa. Puśćcie mi może, no, Kids od Robbie Williams, Kylie Minogue. Bo w Radiu X-Vibe przynajmniej nie udają, że życie to tylko plan.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był Heads Will Roll w remiksie A-Tracka, czyli Yeah w X-Vibe. Czy wiesz, że Karen O w młodości pracowała w sklepie z ubraniami, z którego ją wyrzucili za zbyt częste śpiewanie? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem The Weeknd. Zostań w X-Vibe Radio.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Yeah, yeah. Listen.

skoro Let Me Love You już za tobą, czas na Music Sounds Better With You, bo umówmy się, bez tych dźwięków wciąż byłbyś tylko smutnym gościem w kolejce po bułki. Radio X-Vibe.

To było Nothing Matters The Spoo, The Last Dinner Party w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka Abigail Morris jako dziecko wystąpiła w reklamie jogurtów, zanim zajęła się muzyką? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Cyndi Lauper. Zostań z radiem X-Vibe.

Krzysiek z Ursynowa przeszyła wiadomość do tego natrętnego bota od fałszywych paczek, który zasypuje go powiadomieniami o nieodebranej przesyłce częściej niż budzik w poniedziałek. Więc skoro on tak desperacko twierdzi, że wygląda idealnie w moim filtrze antyspamowym, w radiu X-Vibe leci 5 Seconds of Summer z utworem She Looks So Perfect dla nadawcy śmieci od Krzyśka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Aminé i Caroline w X-Vibe. Wiedziałeś, że on sam wyreżyserował teledysk do tego numeru, bo szkoda mu było kasy na profesjonalistów? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Modern Talking. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Marek z bloku na Ursynowie przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który wciąż stawia swoje auto na dwóch miejscach, żeby nikt nie porysował jego karoserii. Więc dedykujemy mu utwór Wonderwall zespołu Oasis, bo skoro już tak bardzo chce być murem, to niech przynajmniej poczuje to wibracyjne brzmienie. W radiu X-Vibe, grając Oasis Wonderwall dla sąsiada od Marka.

najpierw X's and O's o twoich nieudanych randkach, a potem someone like you na płać w poduszkę. Wygląda na to, że twoje życie uczuciowe to niezły kabaret, nie uważasz? Radio X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Skoro treasure to podobno skarb, to czemu czuję się, jakbym właśnie przesiedział życie w Living on Video? Chyba czas wyjść z tej pikselozy, zanim całkiem zniknę. Radio X Vibe.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które wczoraj o 3 nad ranem postanowiło wysłać byłej dziewczynie elaborat o sensie życia. Więc w Radiu X-Vibe leci teraz Lutricia McNeil i Ain't That Just The Way. Bo skoro już tak wyszło, to faktycznie dokładnie tak.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był The World I Know od Collective Soul w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista Ed Roland napisał ten hit obserwując ludzi w Nowym Jorku z okna swojego hotelu? Następne hity dla pokolenia X, czyli za chwilę wjeżdża Matchbox 20. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vai. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Big Dance i ich dozwolone od lat 18 to dowód na to, że nawet najbardziej szalone lata 90 miały swoje mroczne strony, choć przynajmniej nikt wtedy nie próbował nas przekonać, że życie to tylko starannie wyreżyserowane kadry z telefonu, co przy

przypominami, że w roku 1997 świat po raz pierwszy oficjalnie usłyszał o serwisie Six Degrees, czyli praprzodku dzisiejszych cyfrowych pułapek, w których wszyscy tak chętnie grzęźniemy, szukając potwierdzenia własnej wyjątkowości, podczas gdy wystarczy po prostu dobrze brzmiąca melodia, żeby zapomnieć o tym, że jutro znowu trzeba wstać przed świtem. Więc odpuść sobie scrollowanie i daj się ponieść, bo teraz Mohombi i Bumpy Ride w radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten w końcu zrozumiał, że za wizytę u mechanika trzeba jednak zapłacić, a nie tylko się dogadać. No i masz, J.Lo dokładnie o tym śpiewa, że uczciwa robota musi kosztować, a nie ma nic za darmo. A teraz w Radiu X Vibe Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, dla szwagra od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

skoro już zapomniałeś o tym, co było przed chwilą, to w sumie dobrze, bo ten kawałek od Fastboy i Topic był tak przewidywalny, że aż boli. W 1987 roku niejaki Rick Astley udowodnił światu, że można zrobić karierę na jednym ruchu biodrem i nienagannym angielskim akcencie, co do dzisiaj jest dla mnie zagadką większą niż sens istnienia nowoczesnych influencerów. Skoro już jesteśmy przy ludziach, którzy nie boją się być sobą, czas na totalny odlot w stronę, której nikt się nie spodziewał. Julio Iglesias wchodzi na scenę, żeby udowodnić, że w X-Vibe nawet włoski szlagier smakuje jak drogie wino, którego nie potrafisz wymówić, więc po prostu ciesz się tym, jak Julio Iglesias i Semilashi Nonvale robią robotę w X-Vibe.

To było X's and O's od L King w X-Vibe. Wiedziałaś, że L jest córką komika Roba Schneidera? Nieważne, przed nami następne hity dla pokolenia X, czyli masowe Brandon Mills i Tess Bearstone. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

poetycki klimat Grzegorza Turnała i jego Między ciszą a ciszą zawsze przypomina mi, że warto czasem po prostu zamilknąć. Choć w 1987 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszymi odtwarzaczami płyt kompaktowych, cisza stała się towarem deficytowym przez wszechobecny szum technologii. Dzisiaj jednak nie będziemy celebrować spokoju, bo z szafy wyciągam coś, co zmusi twoje biodra do pracy bez pytania o zgodę. Nawet jeśli wolisz siedzieć bez ruchu. Skoro Grzegorz już wybrzmiał, pora na totalne przeciwieństwo, które sprawia, że nawet najbardziej sztywny krawat wydaje się zbędny. W Radiu X Vibe. Teraz Shakira oraz Wyclef Jean i Hips Don't Lie. W Radiu X Vibe. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że musi mu wreszcie przestać wchodzić w drogę i po prostu love mu, czyli kupić mu ten wymarzony odkurzacz piorący, zamiast znowu przyjeżdżać z garami pełnymi zupy. To totalny klasyk o poświęceniu dla dobra domowego budżetu, więc łapcie tę dedykację. A teraz w Radiu X Vibe Justin Bieber, Love Me, dla teściowej od Marka.

0: Tina Turner w wersji odświeżonej przez Kygo przypomina mi, że miłość to w sumie niezłe zamieszanie. A w 2006 roku, gdy świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, pewna panna Furtado postanowiła publicznie zapytać o intencje, co przy ówczesnych standardach randkowania zakrawało na skandal, bo wtedy plotki wymieniało się przy budce telefonicznej, a nie przez aplikację. Więc teraz sprawdźmy, czy Nelly i Timbaland wciąż brzmią tak bezczelnie, jak pamiętam, bo oto Nelly Furtado oraz Promiscuous w X-Vibe.
1: I throwing you off? Nope.
2: Didn't think so.

To był Delicate od Taylor Swift w X5. Wiedziałeś, że ona napisała swój pierwszy utwór Lucky You, mając zaledwie 12 lat? Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Soundgarden. Zostań w radiu X5.

Anita Lipniczka i ta jej historia jednej miłości brzmią tak nostalgicznie, że niemal czuję zapach starych płyt winylowych zakurzonych w kącie. Skoro już mowa o przeszłości, warto pamiętać, że w 1986 roku światło dzienne ujrzała pierwsza wersja systemu Windows, co dla wielu z nas oznaczało początek końca wolnego czasu i cyfrowy obłęd, który trwa do dziś. Nie wiem, czy Shawn Mendes też ślęczy przed ekranem, ale jego Mercy to zdecydowanie lepszy wybór na ten wieczór niż walka z błędami w kodzie systemu sprzed 38 lat. Zostawiam cię z tym kojącym brzmieniem, bo życie jest zbyt krótkie na powroty do przeszłości. Teraz Shawn Mendes i Mercy w Radiu X-Vibe.

znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

0: Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje Butterfly swojej teściowej, bo w końcu po miesiącu walki udało jej się wreszcie wygnać te wszystkie ćmy z szafy z wełnianymi swetrami. To piękny hołd dla każdej osoby, która nie poddaje się w nierównej walce ze szkodnikami w garderobie, bo przecież ten kawałek o tym właśnie opowiada. A teraz w radiu X-Vibe David O. Joseph Butterfly dla teściowej od Marka.
1: Yes!

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Infinity od James Young to kolejna porcja melancholii serwowana prosto w twarz. Choć trzeba przyznać, że ten wokal potrafi wyciągnąć z człowieka nawet resztki godności. A skoro już jesteśmy przy takich stanach, to w 1996 roku świat oszalał na punkcie pewnego protestu przeciwko nudzie, który zrewolucjonizował gitarowe granie i udowodnił, że krzyk bywa bardziej melodyjny niż połowa listki bąbuch. Więc czas na dawkę energii, która sprawi, że zapomnisz o całym tym łagodnym bujaniu. Teraz Rage Against the Machine i Bulls on Parade.

To był Till the World Ends Britney Spears w X-Vibe, która podobno panicznie boi się latać samolotami. Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Booty Love. Zostań z radiem.

pamiętasz, jak w 1998 roku wszyscy wpadli w szał na punkcie pewnego filmu o licealistkach i zakładach miłosnych, co było równie głębokie jak kałuża po letnim deszczu, ale każdy udawał intelektualistę, byle tylko móc zanucić ten jeden słodki motyw przewodni, który do dzisiaj wywołuje u nas albo natychmiastowy skurcz żołądka, albo totalny sentyment do czasów, gdy największym zmartwieniem był brak zasięgu w komórce. Więc teraz...

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Brodka w miałeś być brzmi tak przekonująco, że prawie uwierzyłem w tę obietnicę. Chociaż w 1996 roku, kiedy to pierwszy raz wpadłem w sidła podobnych zapewnień, skończyło się na zjedzeniu przeterminowanej zapiekanki pod budką. Życie to jednak ciągła walka o lepszy rytm, więc żeby nie zwariować od nadmiaru wspomnień, w X-Vibe serwuję Travisa Scotta i jego Antidote.

Jarvis Cocker wykrzyczał swoje żale do ludzi z wyższych sfer. A ty pewnie po raz setny zastanawiasz się, dlaczego w 1995 roku wszyscy tak bardzo chcieli być biedni. Skoro już mowa o kiepskich pomysłach, w roku 2000 pewien wędkarz z Florydy próbował złowić rekina przy użyciu sztucznej szczęki, co skończyło się dokładnie tak, jak przewidujesz. Skoro los bywa równie przewrotny, co taneczne plany na ten wieczór, czas na lokalny koloryt. Więc teraz Marcin Siegienczuk i zabiorę cię właśnie tam, w X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

James ze swoim Late to idealny podkład pod wieczorne rozmyślania o tym, jak bardzo wszystko dookoła stało się skomplikowane. Chociaż w 1987 roku pewien japoński biznesmen próbował opatentować karmienie gołębi z drona, co brzmi jak początek końca ludzkości albo bardzo kiepski scenariusz filmu klasy C z wypożyczalni przy rogu. Dobrze, że Anastasia wchodzi z tym swoim sick and tired, bo to uczucie towarzyszy mi za każdym razem, gdy widzę rachunki za kont, więc posłuchajmy, jak to brzmi.

10. Syntezatorowy motyw z gliniarza z Beverly Hills zawsze przypomina mi czasy, kiedy szczytem luksusu był Walkman z wciągniętą taśmą. A w 1987 roku pewien gość próbował opatentować koło, bo zapomniał, że już istnieje. Co jest równie genialne jak próby zrozumienia kobiecej natury przy pomocy jednego utworu. Więc zostawmy te męskie dylematy, bo w X-Vibe zaraz wjeżdża Kasia Kowalska i jej No

Pamiętasz 2005 rok, kiedy wszyscy wierzyliśmy, że dzwonki polifoniczne w telefonach to szczyt technologii ludzkości, a świat stanie w miejscu, bo nagle trzeba było zapłacić 5 zł za melodyjkę z filmu o agencie 007, żeby poczuć się jak król osiedla. Ludzie naprawdę tracili rozum dla pikadeł w kieszeni, więc skoro wtedy bawiliśmy się przy byle dźwiękach, to teraz puścimy coś, co ma chociaż odrobinę sensu i konkretny ruch w biodrach, bo teraz Chris Brown oraz Ranit w Radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kora zawsze wiedziała, jak ustawić poprzeczkę tym swoim chłodnym dystansem, a w 1987 roku świat zachwycał się pierwszym w pełni cyfrowym odtwarzaczem płyt, który oczywiście psuł się po tygodniu, bo przecież technologia to tylko ładne opakowanie dla naszych nieudanych prób bycia nowoczesnymi. Więc zostawiamy ten muzyczny niepokój i przechodzimy do czegoś, co sprawi, że nawet twój fotel zacznie tańczyć w X-Vibe, bo teraz Harry Styles i Adore You w eterze X-Vibe.

Alice in Chains wylewało swoje żale z pudełka tak intensywnie, że niemal poczułem zapach stęchlizny z piwnicy w 1992 roku, kiedy to pewien brytyjski farmer próbował wygrać konkurs na najbrzydszego psa świata, przebierając swojego pupila za królową Elżbietę, co skończyło się interwencją policji i wielkim oburzeniem lokalnej społeczności. A skoro o absurdach mowa, to zaraz wjedzie polski klasyk o radości życia w szarej rzeczywistości, bo w X-Vibe serwujemy emocje bez filtra. Teraz Perfekt i Ale w koło jest wesoło. W radiu X-Vibe.

Tears for Fears właśnie przypomnieli wszystkim, że w latach 80. każdy chciał być dramatyczny i nosić za duże marynarki. A skoro przy absurdach jesteśmy, to w 1987 roku pewien Brytyjczyk próbował zarejestrować znak towarowy na zapach pieczonego chleba, co pokazuje, że ludzie zawsze mieli za dużo wolnego czasu. Więc teraz dla odmiany zaserwujemy coś, co sprawi, że nawet najbardziej sztywny kark zacznie pracować w rytm, który serwuje Asher i Pitbull w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

właśnie przebrzmiały te rozpaczliwe wołania o mapy. Chociaż w 2003 roku każdy gubił się równie skutecznie bez żadnego GPS-a. Podobnie jak w 1994, kiedy to pewien nieszczęśnik próbował sprzedać wieżę Eiffla na złom, co zakrawa na wyższy poziom absurdu niż te wszystkie dzisiejsze historie o szybkim sukcesie. Więc teraz czas na polskie fleciki, które w X-Vibe brzmią znacznie lepiej niż jakakolwiek mapa drogowa. A teraz Kaja i fleciki w Radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Love w utworze King to dowód na to, że nawet z pretensjonalnej Warszawy da się wycisnąć coś, co wciąż da się znieść po 3 dekadach. Choć pamięć o tamtych latach bywa równie mglista, co fakty z 1994 roku, kiedy to po raz pierwszy w historii wdrożono standardy kompresji plików MP3, skazując nas wszystkich na wieczne życie w jakości, która nigdy nie odda pełni brzmienia instrumentów,

ale za to pozwala upchnąć całe życie na jednym kawałku krzemu. Więc skoro technologia już dawno zabiła głębie dźwięku, nie ma sensu się oszukiwać i lepiej po prostu płynąć przez noc. Teraz Beachwater i Sex, Drugs, etc. w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała, że Biała Armia to dosłowny instruktaż, jak skutecznie wytapetować salon na sterylny kolor przy użyciu pędzla i drabiny. Totalny odlot, że Beata już wtedy wiedziała, jak ciężki jest remont z rodziną. Ale dla niej to po prostu życiowa lekcja cierpliwości. A teraz w Radiu X-Vibe Beata Kozidrak. Biała Armia. Dla teściowej od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Sam Payne z ekipą właśnie skończyli ten swój pędzący numer. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że po tak intensywnym tempie przydałoby się nam wszystkim solidne przewietrzenie głowy, albo chociaż zimny napój. Bo w roku 1994 nikt nie przejmował się taką prędkością życia, tylko wszyscy gapili się w telewizory, czekając na kolejny odcinek Mody na sukces. I w X-Vibe właśnie wjeżdżamy w nieco cieplejsze rejony, przy których nawet najbardziej zrzędliwy sąsiad zacznie potupywać nóżką. Więc teraz Sergio Mendes oraz Black Eyed Peas i ich Más que Nada płyną prosto z głośników w X-Vibe.

Bubble, Look at me now, Криса Брауна, Лил Уэйна и Басти Раймса в X-Vibe. Busta Rhymes swego czasu pobił rekord prędkości rapowania, co jest męczące nawet do słuchania. Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Falco. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret. Na przykład taki. You feel nuts. Yes, I'm Cisco. Yes, I'm Ebert. And you're getting two thumbs up. You've had enough of two-hand touch. You want it rough. No matter.

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: Siedzisz tu znowu, wpatrzony w monitor, podczas gdy reszta świata próbuje udawać, że jutro w ogóle nadejdzie. A my w X-Vibe mamy czas na wycieczkę w okolice roku 1982, kiedy to firma Atari wypuściła grę E.T. na konsolę 2600, która okazała się taką katastrofą, że miliony niesprzedanych kartridży zakopano na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc swoisty cmentarz cyfrowych marzeń, co w sumie idealnie podsumowuje nasze próby zrozumienia tego wszechświata. Bo po co tworzyć coś sensownego, skoro można to po prostu przysypać piachem i udawać, że nigdy nie istniało. Dokładnie tak, jak twoje postanowienia noworoczne. Więc lepiej wpadnij w ten beat, teraz Saxena i Riptide w X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że w sumie to wolałby, żeby jego dzieci nigdy nie dorosły, bo teraz widzi w nich tylko swoje błędy, co jest cholernie smutne, ale przynajmniej szczere. Skoro już jesteśmy przy byciu wybuchowym, to leci Dynamite od BTS, bo czasem trzeba wysadzić w powietrze własne oczekiwania, żeby w ogóle móc oddychać. W radiu X-Vibe. Dla Marka, od nas wszystkich.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w 1986 roku twórcy horroru Poltergeist drugiego stopnia postanowili zaoszczędzić na charakteryzacji i użyli w filmie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe repliki były zwyczajnie za drogie, co sprawiło, że aktorzy na planie autentycznie wpadali w panikę. A po latach okazało się, że to totalny obłęd, bo w tej branży nawet śmierć jest tylko kwestią budżetu, a nie szacunku do zmarłych. Więc teraz, gdy w X-Vibe słyszysz ten niepokojący beat, wiedz, że życie to tylko słaby scenariusz, w którym każdy z nas kiedyś zagra główną rolę w filmie klasy B. Więc przygotuj się na to, że Budka Suflera i Ich nie wiesz nigdy kobiecie w wersji na żywo to najlepszy soundtrack do twojego końca świata w X-Vibe.

0: Dzięki. Dzięki. Cześć.
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co brzmi jak niezły nightmarek w czasie audycji w X-Vibe dla fanów makabrycznego kina lat 80. Poczuj ten mroczny beat, zanim usłyszysz Lone Tusker i Aura My Head w

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Witaj w kolejnym mroku, w którym znów siedzisz sam z tymi wszystkimi dziwnymi myślami, a ja jestem tylko głosem, który nie daje ci zasnąć. Bo przecież w 1987 roku pewien człowiek z telewizji w Chicago postanowił, że przerwanie sygnału stacji to świetny żart, więc pojawił się na ekranie w masce Maxa Headrooma i nikt nigdy nie dowiedział się, kto to był. Co jest w sumie całkiem zabawne, bo technologia miała nas zbawić, a zamiast tego dostaliśmy tylko niepokojące zakłócenia w środku nocy. Podobnie jak ten beat, który zaraz wjedzie w twój umysł. Bo w X-Vibe nie ma miejsca na nudę. Jest tylko ten dziwny rytm. Więc teraz The Chainsmokers oraz Roses i ich Roses w fali dźwiękowej X-Vibe.

W roku 2004 pewien gość wpadł na pomysł, żeby wysłać w kosmos wiadomość radiową z piosenką Beatlesów. Co jest totalnym obłędem, bo kosmici mogą uznać to za wypowiedzenie wojny, a w Night Market wolimy klasykę, więc zaryzykujmy coś bardziej relaksującego, bo przecież nikt nie chce inwazji obcych. Teraz Doja Cat i SZA z Kiss Me Morph X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że świat wokół ciebie powoli odkleja się od rzeczywistości. Dokładnie tak, jak w 1987 roku, kiedy to niejaki Max Headroom wbił się w sygnał chicagowskiej telewizji w gumowej masce, wykrzykując kompletnie niezrozumiałe kwestie i atakując ekran metalowym przedmiotem, co do dzisiaj pozostaje najbardziej absurdalnym hakerskim wybrykiem w historii, bo nikt nigdy nie ustalił, kto stał za tym cyfrowym obłędem. A przecież w X-Vibe lubimy takie historie, gdzie technologia spotyka się z czystym chaosem. Więc zapomnij o spokojnym śnie i pozwól, żeby ten rytm wciągnął cię w miejską melancholię. Teraz Wilki i Sen o Warszawie live

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Radomia pisze, że w sumie to wolałby, żeby jego dzieci nigdy nie dorosły, bo teraz widzi w nich tylko swoje błędy, co jest cholernie smutne, ale przynajmniej szczere. Skoro już jesteśmy przy byciu wybuchowym, to leci Dynamite od BTS, bo czasem trzeba wysadzić w powietrze własne oczekiwania, żeby w ogóle móc oddychać. W radiu X-Vibe. Dla Marka, od nas wszystkich.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl